pojmana jest bestia i fałszywy on prorok, który czynił cuda przed nią, którymi zwodził tych, którzy przyjęli piętno bestii i którzy oddali pokłon jej obrazowi. I oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora z siarką, a drudzy pobici są mieczem tego, który siedział na koniu, mieczem, który wychodził z ust jego, i wszystkie ptaki nasycone są ciałami.